nga firia chaba mukati efyo chibena kunze ulwendo lwabu milula sungusha ukotulafye pakubala nokulengwa kwabuko kwisuri lwobu mi ukubowa luhuka mupashiwa luhuka mupashiwa lulumba ukuluva ukwesho kwibukshenzanza shakale ukushidira nokukana yomfo wako mani nangefyo chalipolimo ukufuwa ilikisha tulesho kwirulo bumi nokufuwa echilangiriro mu bumi bwaino nkulo ululwendo luwanange chilola kushefintu mboneka kunze efyo nabana mukati mukwisano kuya kwaishita mukupita mufyabu kuntende kelo nempela yanti mukusanikwa na mukwililwa ichilola cha moyo wanti embuto na tanda na ilenge chibe kunze ngefyo chaba mukati eva uwakubala pamengi.